Mogoče res ne celo noč, ker zjutraj zna to biti problem. Ampak ne z nami. Rock Radio, čisti rock.